0: Halo?
1: Halo? Ni sawa.
0: Ni sawa?
1: Ku kazina nitano ingwe Izaki.
0: Izaki, uherereye he?
1: Nisehe, muri gukina nyana.
0: Izaki? Abo ni umwanya w'ikiganiro abiwacu muraho mu kiganiro rero abiwacu muraho duha umurongo gusa abantu basanzwe bari hanze y'igihugu.
1: Hey.
0: Yego.

Radio agakiza kwisoko kuri witwa Parfait ya Munyarusange yifuje ngo kahubwo keza ngo mama wiwe ngo na papa wiwe nabo bavukana ngo umuryango wose umuryango ngo wabujyohe ngo uri ngaho ibujumbura ngo namuze kwizina rya Parfait wose ngo agire akayabagukeza kata gushimire Parfait.